0: Tłumacza, Priestna, Nasza.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.